Przypłynąłem wczoraj, ostry był rejs. Heja, heja, ho! A moja mała znów gada i gada, że tyle nie było mnie, więc ja mówię jej: czego znowu chcesz? Przecież wracam tu.

0: smutne lale z miasta, co wciąż nie wiedzą same czego chcą.
1: Więc próbuję znów wytłumaczyć jej:
0: heja, heja, ho!
1: W sypialni znów zaczyna się, że tyle nie było mnie. Więc ja mówię jej: czego znowu chcesz? Przecież wracam.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

rozbije swój świat zabity deskami. Z tych desek zbuduję jak z tęsknoty łódź. Perły, korale rozsypię na szczęście. Muszle, bursztyny, a może coś jeszcze. Będę wędrował poza horyzont.

kolejnej ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: I whisky męska sprawa tu, ciągnąć flachę aż po dno.

oto płynie statek nasz, już dzwon donośnie brzmi. W oddali zniknął dawno ląd, ostatni mewy krzyk. I chociaż pokłatwie się raz jeszcze okiem rzuć, na wschód spojrzeniem goniąc dom, gdzie nie

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: Hej, krople krwi Nelsona.

żeby szukać jego zwłok. Cały w bryzgach pian skoczył wyżej wand i krzyknął nam tak przez nos: o moi drodzy kumple, nie opłakujcie mnie, bo właśnie wziąłem ślub z córką króla mórz, Serena moją żoną.

jedziemy dalej, szkoda dnia. Klepnął go mówiąc, ach ty mój Orionie, jedziemy dalej, szkoda dnia. Wieczorem brał swoją gitarę, takie brząkadło jak tu mam. No i zawodził, ach ty mój Orionie, dla ciebie śpiewam, tobie gram.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

wiesz. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje, polski rock, PRL, polski hip-hop, polska alternatywa, numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

ogromnych mu bogactw. Nigdy jego nie skończy się droga. Morskie wiatry dmą i dmą, błąka się statek widmo jako straszna droga.

0: Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.
1: Poznałem ją w tawernie. Nie będę z wami szczery. Ujęły mnie cholernie jej bujne spinakery. W kabinie już splątani, gdy nagle słyszę: o, mieliśmy

żarzu jeszcze gwiazd. Ja szepczę, moja mała, daj poznać sens i treść sekretów twego ciała. A oni pali chrześć, a ona chętnie z grzeszem i skromnie spuszcza wzrok. Lecz w tłumie ja się peszę, a spójrz, jaki tu tłok. A na moście siedzi księżyc, ukradkiem jakoś w lat.

fal i będzie dzwonił tak, aż spełnią się marzenia. Coraz głośniej zgiełki gwarczak odnalazł już swój bar. Nie butelkę kwinel, co na mnie osuszy, a panie, nie brak tu.

śni jak gwiazda w swojej nowej krynolinie. Przeklaszczak ma dzisiaj gest, póki kresa pełna jest. Orsa pójdzie dziś na szkło i na dziewczyny. Ta panienka vis-a-vis, co za włosy, usta, brwi. I po schodach idą razem już do góry. Dzisiaj w nocy będzie wielki sztorm, kilka żagli trzeba zdjąć. Już za chwilę można wreszcie odjąć.

przyszedł wielki sztyl, portfel zniknął, dziewczę z nich pożeglować chciałby z nią jeszcze nie jeden. I barmanki słychać trzask, nie masz orsy, spadaj tak, opłyń horny, wracaj tu z pełnym.

0: MF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

leżysz wtulona w pościel, coś cichutko mruczysz przez sen. Łóżko szerokie, ta pościel świeża, za oknem prawie dzień, a jeszcze niedawno kojak

0: żaglowce po morzach jeszcze pływają.
1: Nie gniewaj się, kochanie, że trudno ze mną żyć, że zapomniałem kupić mleko i kary zmyć. Lecz jeszcze niedawno okręt mym drugim domem był. Tam nie stało się w kolejkach, tam nie było miejsca dla złych.
0: To wszystko było, minęło, zostało tylko wspomnienie. Już nie poczuję wibracji pokładu, gdy kable grają. Już tylko dom i ogródek i tak, aż do śmierci. A przecież stare żaglowce po morzach jeszcze pływają.
1: Upłynie sporo czasu, nim przyzwyczaję się. 40 lat na morzu, zamknięte w jeden dzień. Skąd lekarz może wiedzieć, że za morzem tęskno mi, że duszę się na lądzie, że śni mi się pokój.

0: czuję wibracji pokładu, gdy hable grają. Już tylko dom i ogródek i tak, aż do śmierci. A przecież stare żaglowce po morzach jeszcze pływają. Wiem, masz do mnie żal. Mieliśmy do przyjaciół iść. Spotkałem kolegę z rejsu, on w morze idzie dziś. Siedziałem potem na kej, ze łzami patrzyłem na port. Jeszcze przyjdzie taki dzień, kiedy opuszczę go, a na razie
1: to wszystko było, minęło, zostało tylko wspomnienie. Już nie poczuję wibracji pokładu, gdy kable grają. Już tylko dom i ogródek i tak, aż do śmierci. A przecież stare żaglowce po morzach jeszcze pływają. A przecież stare żaglowce po morzach.

0: twoja to.
1: Hej, może me uroki twoje znam,
0: choć nieraz już przez ciebie płakał każdy z nas.
1: Hej, może me na próżno wołasz mnie,
0: dziś muszę zejść na ląd, pożegnać przyjdzie.

słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Życie człowiek wiódł, języki znałem byle jak, że ten I love you i would you like, o,

żegnały przez łzy. Gdyśmy po porcie na morze szli, kochałem je obie, tę z Jones i tę z Pierre.

dni. I dalej już we trójkę będziemy razem szli. Ta mała Saint-Pierre i ta większa Saint-Jean.

0: Jeszcze Amsterdam, nie ufaj żadnej z pięknych dam. Zwłaszcza, że co dziś mówię ci, nie ufaj im. Pamiętaj w mieście Amsterdam, zwłaszcza to, co dziś mówię ci. W tym starym mieście Amsterdam, nie ufaj żadnej z pięknych dam. Zwłaszcza to, co dziś mówię ci, nie ufaj im.
1: RMF Szanty.

jasny, wolny świat. W nim zwyciężać muszą, jeśli przeżyć chcą. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z kili

śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Gilibeks wypłyną znów. Gdy pogodę trafia szlak, masz robotę ciężką tak, że na rękach twych zostawia krwawy ślad. Lecz nie rzucisz nigdy jej i niełatwej doli twej, bo ocean dawno twoją duszę skradł. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Gilibeks wypłyną znów. Purpurowe szczyty wzgórz, zieleń trawy w dole dusz, słońce wokół nas zapala złote skry. Srebrnych ławic widzisz mgłę i gdy już zło

0: Raz, dwa, trzy!
1: Ciągnij do góry sieci za sznury i żywe srebro ładuj na dek. Setki sardynek pakuj do skrzynek, nie żuj tytoniu, gdy praca wre.
2: Ciągnij do góry sieci za sznury i żywe srebro ładuj na dek. Setki sardynek pakuj do skrzynek, nie żuj tytoniu, gdy praca wre.
1: Zrywam się z koi przed wschodem słońca, sieci ładować trzeba na ship. Cumy na deku, kotwa do góry, z portu wyjdziemy, nim stanie świt.
2: Ciągnij

dniu, gdy praca wre. Hejcha, kolejkę nalej, hejcha, bo płynie zew. Zaśpiewaj razem z klangiem szanty RMF.

na wielkim okręcie wszyscy palą opium, w maleńkich fajeczkach swoje smutki topią. Na wielkim okręcie same blade twarze żygają

wielkim okręcie maszty są wysokie, topy zawadzają o białe obłoki. Na wielkim okręcie wkrótce odpłyniemy, co

0: Stan i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: In 1841 my corduroy breeches I put on and I stick in my fist and pop.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Choć żółte to i owo miał, to był to chłop na stwał.
1: Razem brachu sprzedałeś swą duszę, to brachu ciągnij ile sił.
0: Morze się wściekało i wiatr nie oszczędzał
2: nas.
0: A pod Afryką z brzaskiem dnia pirat doszedł nas.
1: Razem brachu sprzedałeś swą duszę, to brachu ciągnij ile sił.
0: Za pierwszym razem dogrzał tak, że maszty zwalił nam. Gdy stary okręt poddał mu, poznałem, że to maur.
1: Razem brachu sprzedałeś swą duszę, to brachu pociągnij ile sił.
0: Przez 10 lat zginąłem nad wiosłem chudy kar. Kotuchy zaś dodawał mi nadzorcy ciężki bat.
1: Razem brachu sprzedałeś swą duszę, to brachu ciągnij ile sił.
0: Myślałem, że dociągnę już do końca swoich dni. Gdy wtem armatnich strzałów huk nadzieję wrócił mi.
1: Razem brachu sprzedałeś swą duszę, to brachu ciągnij ile sił.
0: Angielski bryg wyzwolił nas, wróciłem w strony me. Szukałem pięknej Li przez rok, lecz nie znalazłem jej.
1: Razem brachu sprzedałeś swą duszę, to brachu ciągnij ile sił.
0: Zostało wierne morze, ruszyłem na nie znów. Przeżyłem swoje, nie lękam się już sztormów ani burz.
1: Razem brachu sprzedałeś swą duszę, to brachu ciągnij ile sił. RMF Szanty.

W Andziechelu chłopów wieszają, depkę do masztu związaną. Zalali smołą lichą pałubę, nosiły wiatry płonącą łódkę przez wieczór cały noc całą. Na Strandziechelu mijają wieki, ludzie gadają co wiedzą. Jak kto zobaczy ognistą łódkę, Niemiec czy Rusek, Polak Kaszuba, nie ujdzie z życia.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Cześć, mówi Janek Wydra z EKT Gdynia. Słuchacie RMF Santuy.

podniósł siwiutką swą głowę i mocnym spojrzeniem nas zdjął. I chociaż chłopy z nas zdrowe, niejednemu hardemu kark zgiął. I wtedy rozpoczął opowieść,

Umowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS

Gdzieś na Biskajach z nordu wieje, świat się kołysze, świat się chwieje. W cieśninie Drake'a lodu kry mijają dni. Gdzieś tam na wachcie w noc bez końca zapragniesz północnego słońca. Zaszumi w głowie tęgi łyk, mijają.

0: Rów też w porcie tą dziewczynę, gdy głowa winem ci popłynie. Przywieź nostalgii parę chwil, przyrzeknij mi. Popłynęli koledzy w rejs, fale ich kołyszą gdzieś. Dla nich dobry los lub zły, im się sen na jawie śni. Dla mnie zwykłe szare dni. Lecz coś mi dziwnie w duszy szepce, że stary pieczęć da w książeczce i z horyzontu zniknie ląd. Wypłynę stąd i nim mi posiwieją włosy, znów ujrzę z mostku albatrosy. Przeżyję dobry los lub zły, przyjdą te dni, a na razie popłynęli koledzy w rejs.
1: RMF Szanty.

wracał w jesień zardzewiałą z samego środka mgły. Wyciąga łódź na swój brzeg, żagiel chował, wieczorem białe portki prał. Owijał różę w podarty celofan, odchodził sam, odchodził sam. A woda się śmiała za burtami, kiedy podnosił do ust stary talizman na dobre wiatry, wyschniętą różę z piór.

kiedy wiatr hulał w drzewach. Z dziewczyną z jednej szklanki pił, słone ballady o piratach śpiewał.

kiedy podnosił do ust stary talizman na dobre wiatry, wyschniętą różę z piór. Woda się śmiała coraz dalej, hej, kiedy podnosił

0: Radio RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF24.
3: Popołudnie Radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF24.

zmierzchu co godzina. Każdy z nas już wiedział wszystko, chciał czy nie. Lecz gdy nocy szum zagościł w gęstych trzcinach, to nadzieja też, że wreszcie skończy się.

0: RMF Szanty.
1: O, nalej brachu tęgi łyk, historię mą usłyszysz w mig. Jak dopadł nas

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Gdy

0: Tyrel znaczy grób, szykuje się do ataku na królewską koronę.
1: Nasz wielki stary bryk, gdy weszliśmy na dek, swoją siłą budził grozę.
2: W imię

0: Słuchacie RMF Szanty.
1: Mój kumpel dzisiaj do mnie rzekł: John, kanaka, naka, czuraj. Roboty nie ruszę, choćbyś się

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: RMF Szanty.
1: Margo lubi jak grubi, a kształtna jest jak kliper. Ja też lubię z nią grubi, żeglować jako szyper. A me ręce są jak załoga, co?

0: poharcować. A my ręce są jak myśliwi, co w bór wyszli zapolować.
1: Hej, hej, wisuj go, a potem coś golniemy za Margot.

moje morze dam. Nie ma komu, nie ma komu, komu dać to morze.

0: i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

słońca dysk. To wiedziałem już na pewno, że to mej wędrówki kres. Ile w domu mnie nie było, ech, miesięcy kilka tam. Lecz najpóźniej dziś lub jutro wioskę swą zobaczyć mam. A ty może dalej

Choć żeglarski żywot wiodłem, do powrotu nadszedł czas. Wracam z bohatera sławą i przy boku pełny trzos. Wnet pobiegnę znaną ścieżką, tu gdzie rodzinny dom swój mam. I zobaczę ukochaną, która na mnie czeka tam.

nigdy nie zapomnę rejsu, ryku morza, wiatrów złych. Fale bryk nasz otaczały, biły w burtę z całych sił. Tamto wszystko już minęło, a przede mną stały ląd. Dobijemy wnet do brzegu i uciekam

gdzie się podziałeś, przyjacielu Johnny? Gdzie się podziałeś?

gdzie się podziałeś do jasnej cholery. Klęliśmy wszyscy, żegnając cię, bracie, i Billy Strauers, i Rudy Olsen, i Bertie Baden, bajdzielni kamraci, i Kuternoga, stary Trousen. Nie martwcie, bracie, jeszcze się spotkamy, by śmierć nas wezwie do swojej załogi. Więc szykuj flachę na nasze spotkanie, gdy przybędziemy bandą w piekieł progi. Więc szykuj flachę na nasze spotkanie, gdy przybędziemy bandą w piekieł progi. Pić będziemy wszyscy, witając się, bracie, i Billy Strauers, i Rudy Olsen, i Bertie Baden, bajdzielni kamraci, i Kuternoga,

Słuchacie RMF Szanty.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: naciskają nieco sił.
1: Jeszcze raz miodu, jeszcze raz.
0: Bo tak jak Persyk daje drogę sosu
2: do bigos.
1: Jeszcze raz miodu, jeszcze raz.

zwykłych naszych dni. Nikim byłem spójrz, a dzisiaj czy widzisz? Znów blady świt nadchodzi, niepewny jak ty.

0: Tu zespół Klang, słuchacie RMF Szanty.
1: W górę hej! W górę hej!

0: Kotwica w górę, hej!
1: Ciągnij!

tak jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka, tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki, tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer, tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama, tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

co zwartym otaczał kołem. Orzekł, odeszła dziewczyna twa. Podniósł się ciężko, złamany ciosem.

trójka wiała, jacht przy kej stał. Ale lało, mówię wam, spać w ogóle się nie chciało. A Mietek opowiadał nam, nagle zbladł i rzecze: chłopcy, wam przez

zawsze na 20 metrach trudno złapać grunt. Mówi do mnie: Mietuś, wiesz co, dziś będziemy pływać łajbą twą. Mówię: Madziu, wiatru nie ma. Patrzę, a ona wznosi dłoń. Więc ja: dobrze, Magda, ależ tak.

maczek jednoosobowy był. Ech, konstruktor płakałby, no bo wszedłem ja i Madzia, ma to tak jak osoby trzy. Dmuchaj mnie tuś, w żagle dmuchaj, ja chcę pływać, pędem żyć. Ty chcesz pływać? Pomyślałem, to cholero, przestań tyć.

oko Magdy mig i mry. Co jej zastanawiam się, instynktownie łapię paga i grzecznie pytam, co dzieje. Żony drżąca ręka szuka mnie, myślę o Magdusi źle. Nagle słyszę szept namiętny, puść ten kij.

czasem słoneczko zaświeciło, patrzę, no opala się. Nagle Magda zapragnęła ma zwilżyć w wodzie nóżkę swą. Ja zdążyłem tylko krzyknąć, nie wychylaj nogi, bo... Mietek przerwał, spojrzał po nas.

0: i przedpołudnie radia RMF24.
1: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
2: Michał Zieliński,
3: Bogdan Zalewski,
4: Marcin Jędrych
5: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: Chelsea.
1: RMF Szanty.
2: Wybieraj kotwicę, do domu już czas, a więc
0: chwyć ją, haj ile sił.
2: Niech już się skończy.

0: I ruszaj się, brachu, nie szczędź swych rąk, dalej
1: wyciągaj ile sił.
0: Niedługo ujrzymy przed dziobem New York.

0: do raka.
1: Ty choryłko myła była,
0: ty choryłko myła była, ty choryłko myła była, co ty z mene porobiła, ty choryłko myła była, co ty z mene porobiła.
2: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Gren.

0: Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: Żegnajcie nam dziś, hiszpańskie dziewczyny, żegnajcie nam dziś marzenia ze snów. Ku brzegom angielskim już ruszać nam pora.

potem znów żagle na masztach rozkwitną. Kurs szyfer wyznaczy do Portland i White. I znów stara łajba potoczy się ciężko.

Pański trzeci to rok, równy skazań czy krok, chłodny poranek w miasteczku Derry. Pochód ponury nasz zmierza do portu, skąd odpłyniemy, gdzie Australii brzegi. Drają skrupułów brak, uciec stąd nie ma jak, każdy skuty w kajdanach ma dłonie. Wyrok surowy padł, sędzia skazał nas za niewierność Brytyjczyków.

Stary Foyle żegna się z ziemią przodków, bo wie, że już nigdy w te strony nie wróci. Od oferty przez sen szlocha prawie co noc, przez łzy przywołując swą Lucy. Słońce pali nas tak, że oddechów nam brak. Ten O'Connor majaczy w gorączce,

duszy skląłem ich tak, na czym stoi ten świat. Statek tańczy jak oszalały. Znowu kolejny dzień, znów kajdany i smród. I czy któryś z nas wyjdzie stąd cały? Który tydzień to już, mkniemy przez błękit mórz. Nie potrafię się tego doliczyć. Teraz 42 może zobaczy ląd, lecz nie będzie to przyjemne.

Pęd to piekło dla tych, co życie wieść muszą w niewoli. Klimat ciężki tu jest, prawo stanowi broń. Panie, jak możesz na to pozwolić? Kiedyś nadejdzie dzień i śmierć uwolni mnie. Zrzucę w końcu te ciężkie kajdany.

0: RMFON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Kapitan dalekiej żeglugi w każdym porcie zaciekł.

to nagle wiatru nabierał w żagle i odpływał i nie oddawał. O la la, o la la, o la la. Klną go Włosi, Anglicy, Syjamczycy i Polacy i Marokańczycy. Gdyby wrócił raz, drugi cię zaciągnął swe długi, srogo tam się z nim każdy policzy.

Więc choć w swym kapitańskim kubryku różnych dewiz zgromadził bez liku, nigdzie przybić nie może, tylko błądzi wciąż morzem we wszelkim.

nigdy jego nie skończy się droga. Morskie wiatry dmą i dmą, błąka się statek widmo jako straszna dla wszystkich przestroga. O la la, o la la.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Znowu mi trzeba w morze iść, w pustkowie nieba i wód. Bylem wysmukły statek miał i gwiazdę, co powiedzie w przód, i ster szarpiący, i wiatru śpiew, i białych płachet dygot, i siwe mgły na licu mórz, i szary przedświt przygód.

wszyscy na mnie. Fala, wielka fala i marynarski los. Stary już od tego krzyku całkiem stracił głos. Tylko ręce pokazują, że to ląd, że już blisko jest nasz dom. Pędzi złota fala, którą dobrze znam.

Rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF On. Mają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: RMF Szanty.
1: Już wracamy, marynarze, na tym naszym cytryniarzu.
2: Ranzo, ranzo, rej, hurrej.
1: Drelichywne zrzucimy i się wreszcie za.

0: Tam odebrało mowę już przed dziobem Cliffy Dover.
1: Ranzo, ranzo, rej, hurray!
0: Już niedługo rej skończymy i kieszenie napełnimy.
1: Dummi, hajlo, mi ranzo, rej!
0: Zaraz bosman będzie ryczeć, hej, klarować już kotwicę.
1: Ranzo, ranzo, rej, hurray!
0: A gdy cumy obłożymy, na panienki wnet ruszymy.
1: Dummi, hajlo, mi ranzo, rej!
0: I będziemy tańczyć, śpiewać i do pełna wciąż dolewać.
1: Ranzo, ranzo, rej, hurray!
0: Potem szaleć aż do rana, cały Londyn będzie

skąd się wziął, bo nawet worka nie miał z sobą. Nie wiem, skąd się wziął, tak niepozorną był osobą. No nie wiem, skąd się wziął, gdy go ujrzałem w górnej koi.

0: zrobiony równo wsad po wsadzie.
1: I wreszcie przyszły takie dni, że klar był na pokładzie.
0: Więc zapytałem go,
1: czy schodzisz z tego wraka?
0: Czy jeszcze ze mną jeden rejs popłyniesz za rybaka?
1: Popatrzył na mnie tak, jak gdyby po raz pierwszy mnie zobaczył
0: i coś tam pod nosem zasobaczył. Spytałem go jeszcze raz, jak to się

0: Na tym świecie jestem sam,
1: powiedział. Albo jakoś tak. Wśród ludzi tego świata jestem sam, o. I głupio się zrobiło, bo niby razem tak we dwoje
0: przeszliśmy długi rejs, przeżyli koja w kowie. Jedliśmy jeden chleb, śmierdzieli rybią łuską.
1: A teraz, gdy się kończy rejs, powiało pusto. Rzuciły losy nas na różne krańce świata. Minęło szereg długich lat, aż to los mi figla spłatał. Sam ustrowałem rejs.

0: Nie będę sam
1: powiedział, albo jakoś tak, no.
0: Z tobą już nie będę sam, a ja nie wiem, skąd się wziął, bo nawet w

A ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Czyrki. Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Gdyby ktoś tak przyszedł i powiedział: stary, czy masz czas? Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. Amazonka, wielka rafa, oceany trzy, rejs na całość, rok, dwa lata.

Przeszły lata zawyziałe, rzęsą zarósł staw, a na przystani czółno stało kolorowy paw. Zaokrągliły się marzenia, wyjałowiał step, ale dalej marzy o załodze ten sam

0: Eichmann i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: RMF Szanty.
1: Hej ho, brakuje oregano!
2: Pierwszy raz, kiedy staną w lawalette, bitwy smak poczuły ust.

0: Nie głębi dla.
1: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF Szanty.

0: cię zapomniałem i pół litra zakupiłem.
1: Ho, ho! What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Early in the morning.

wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

gdzie nieśmiało słońce świeci. Jest archipelag, tam w maleńkich domkach śnią i cichutko żyją niechciani faceci. Niechciane myśli hen z ptakami w niebo mną, a niebo blisko

Myśli hen z ptakami w niebo mgną, a niebo blisko, choć błękitu nie ma końca. I wieczorami, gdy wygładza morze ton, cichutko patrzą w zachód słońca. I nie daj Boże szczerzącego prężny tors, szukacza przygód tu przywiedzie morska fala. Na to facecik, co chrylawo wznosi głos, podejdzie i powie: e, Rambo, stąd

0: F24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

tak jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Wąsa tą siostrę miały ze Jones.
1: Łe, hej, na Kubie!
0: Chłopaki zielenieli w krąg.
1: Ale nie na bananie.
0: A miała parę takich spraw.
1: Łe, hej, na Kubie!
0: Puszyła się jak dziki paw.
1: Ale nie na bananie.
0: Korzystał z tego łysy Jones.
1: Łe, hej, na Kubie!
0: Prymarczył świnia siostrą swą.
1: Ale nie na

morze śpi. Obsiadły gwiazdy wszystkie reje, wszystkie dachy. Księżyc pobudził senne sny. Księżyc pobudził senne sny.

fale chrup. Nagle huk dał się słyszeć, jakby pęk przez pół. Powstał ogromny gwałt i krzyk, lecz nie uratował nikt. Kilka chwil poszedł statek na dno.

zatonęło wśród morskich fal. W kilka chwil poszedł statek na dno. Gdy opuszczał Titanic macierzysty port, miał się sztormom opierać przez nie jeden rok. Ale gdzie by się taki zdał, co by wyroki boskie znał.

Kto ciał zatonęł przed morskich fal. Kilka chwil poszedł statek na dno. Na pokładzie bogaczem pili gin i rum, a na dole w zaduchu gniót się biednych tłum. Leci tych tutaj

0: Straszna, bardzo straszna rzecz, gdy nie może się uciec ani w przód, ni wstecz. Więc choć minęło już tyle lat, historię tę pamięta świat, że w kilka chwil poszedł statek na dno.
1: W kilka chwil, kilka chwil, kilka chwil poszedł statek na dno.
0: Tysiąc bociał zatonęł wśród morskich fal. W kilka chwil poszedł statek na dno.
2: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Ale grunt, jaki jesteś gość. Świat jest wszędzie taki sam, tu i tam. Tak się kręci, jak już raz się zacznie komu. W każdym porcie bywa ścisk, w każdym ścisku

Wszędzie taki sam, tu i tam, tak się kręci, jak już raz się zacznie komu. W każdym porcie wzdłuż i wszerz kręcą panny tym, co wiesz, a jak tylko kręcą tym, już jestem w domu.

wszędzie taki sam, tu i tam tak się kręci, jak już raz się zacznie komu. W każdym porcie bywa szynk, w każdym szynku czeka drinka, jak tylko czeka drink już

Spotkałem go jak w brudnym barze, gorzkie piwo wolno pił, jak cień pochylony wiatrem słonych mórz. Bez jednego słowa życie śnił, jak wyrzucony wrak, cichą skargą połamanych burt swą rolę życia grał.

Czy widziałeś tę kobietę? Tak głęboko w oczy zaglądała mu, jak w mrok. O, nikt nie wróci jej młodych lat. Głęboko skrywa je morski kurz, jak wyrzucony wrak.

choćby drobnym gestem tego, co już jest, zrobisz źle. Ostry zapach portu, kurs na wiatr, to jest ich własny świat, życia bieg. Jak porzucony brak, śnią, że dobry Bóg tam w niebie słone może znów im da. Jak zabłąkany wiatr, szukać będą swego kursu, błogosławiąc podły świat.

słone, może znów im dam. Jak zabłąkany wiatr, szukać będą swego kursu, błogosławiąc podły.

0: Odpokręcę w odbiorniku, odpokręcę gałę.
1: Smutno w długim rejsie, czas wolno leci.
2: Aż tu nagle niemożliwe, bo słyszę radio Szczeci.
1: No bo przyszła taka fala, nie mokra, nie słona.
0: Znalazła się przypadkowo.

0: słychać, kolego?
1: A on soczkiem od ogórków także się tętego.
0: No i chyba w perze do mnie wezmę rejs jak leci. Aż tu nagle niemożliwe słychać.

0: Ta serce rwie. Tam jest mój dom, gdzie jesteś ty, bo wiem, że kochasz mnie.
1: Eichmann i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
2: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
3: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: wichernami tak jak chciał. Ciąg, trinel, ciąg, z rej zerwał siedem młodych ciał.
1: O, ciąg, trinel, ciąg,
0: porwał z mostku kapitana nam.
1: Ciąg, trinel, ciąg,
0: bosman też się nie wylił.

0: Ciągnij orzy, majtek, włosy z głowy rwał.
1: Ciąg, tyle, ciąg,
0: bo przed dziobem latał obraz skał.
1: O, ciąg, tyle, ciąg,
0: sterynek w żyłach krew zimną miał.
1: Ciąg, tyle, ciąg,
0: puść na dystans trzymał od tych skał.

mamy FON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Obce rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

bawełniany w krąg tłum i barometr ze ściany znów spadł. Na ulicy pies uwiądł, w nocy w radiu zaś mówią, że na morzu z nordwestu ma wiatr. I hej, tam ubrać w żagle znów masz dwie.

Tysiąc fal słońca dysk, słona woda znów pysk, ster jak wariat wyrywa się z rąk. Za horyzont się spieszysz i cholernie cię cieszy, że gdzieś z tyłu daleko jest ląd. I hej, tam ubrać w żagle znów masz dwie

0: W tobie błękit i biel, byle gdzie, byle dalej od brzegu.
1: Gdy rejs w powód się zmieni i matczynym ramieniem znów otoczy cię stęskniony port, spojrzysz hen za horyzont, marząc, że z ranną bryzą może by tak gdzieś odpłynąć stąd. I
0: hej, tam ubrać żagle, znów masz wiesz.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Breakdance! Więc mówię, pijmy grog, nasz Jolly Jolly grog. Lepszy jest niż gin i Johnny Walker. Był raz jeden taki team, którego zgubił.

mozolny, twardy i trudny jest nasz wielorybniczy znów.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: przykład:
1: ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Tu zespół Klang, słuchacie RMF Szanty.
1: Nie ma już wielorybich stad. Gryzie rdza harpunu ostrą pikę. Nie ma już ludzi z tamtych lat. Dziewiczy wrócił czas.

0: tych lat dziewiczy wrócił czas Grydwiken. Tam daleko Grydwiken.
1: RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
2: Już pierwsze okręty ruszyły w dół rzeką. Hej, żywiej tam, rozwijać żagle. Już bryzgi z nordwestu po rejach jesieką. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Skrzydlate żaglami pół świata przelecą. Hej, żywiej tam, brasować z wiatrem. Pierwsze okręty ruszyły w dół rzeką. Na rufie trzymać kurs. I na nas też kolej, jutro ruszamy. Hej, żywiej tam, rozwijać żagle. I każdy się w inną część świata oddali. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Więc do dna wypijmy, rum jeszcze tu mamy. Hej, żywiej tam, brasować z wiatrem. Bo lata przeminą, nim znów się spotkamy. Na rufie trzymać kurs. Nie jedna nas czeka sztormowa pogoda. Hej, żywiej tam, rozwijać żagle. I nieraz będziemy może żałować. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Lecz gnać nas wciąż będzie żeglarska przygoda. Hej, żywiej tam, brasować z wiatrem. Choć wielu zjeździło już świat dookoła. Na rufie trzymać kurs. Już szlaki kliprowe rozkwitły żaglami. Hej, żywiej tam, rozwijać żagle. I znów jak co roku swe gniazda żegnamy. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Choć nikt nie odkryje już lądów nieznanych. Hej, żywiej tam, prasować z wiatrem. Dopłyńmy raz jeszcze do świata granic. Na rufie trzymać kurs. Już wielkie okręty ruszyły w dół rzeką. Hej, żywiej tam, rozwijać żagle. Już bryzgi z nordwestu po rejach jesieką. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Skrzydlate żaglami pół świata przelecą. Hej, żywiej tam, brasować z wiatrem. Wielkie okręty ruszyły w dół rzeką. Na rufie trzymać kurs. Na rufie trzymać kurs. Na rufie trzymać kurs.

Jeśli wyruszać będę znów na morze, musisz na keję przyjść pożegnać mnie. Tak długo patrz za mną, aż łagodny słońca blask skryje statek horyzontu mgle. Jeśli odpłynę, czekać musisz na mnie. Usiądź przed domem i spojrzyj na port. Może te żagle gdzieś hen, to właśnie statek mój, który wiezie mnie do ciebie już. A gdy w upale przyjść ci przyjdzie drogą i chłodem studni orzeźwisz swą twarz, pomyśl, że ja jestem gdzieś wśród tropikalnych mórz i o kubek wody modlę się. Jeśli odpłynę, czekać musisz na mnie. Usiądź przed domem i spojrzyj na port. Może te żagle gdzieś hen, to właśnie statek mój, który wiezie mnie do ciebie.

zmarzło, gdy ja wśród sztormów lodów kry pod północnym groźnym niebem drża. Jeśli odpłynę, czekać musisz na mnie. Usiądź przed domem i spojrzyj na port. Może te żagle gdzieś hen, to właśnie statek mój, który wiezie mnie do ciebie już. A gdy o zmroku pójdziesz na brzeg morza, spojrzeć jak słońce zanurza się w nim, pomyśl, że ja widzę je z zupełnie innych miejsc i ku tobie moje myśli ślę.

0: RMF Szanty.
1: Żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny, żegnajcie nam dziś marzenia ze snów, ku brzegom angielskim już ruszać nam pora.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

kiedy przyjdzie rzucić cumy nam i rodzinny opuścić brzeg. Kiedy wiatr na bantach cicho zagra, bosman krzyknie wyłazić na dek. Na Kei pozostanie kilka wspomnień w sercu żal, że jeszcze kiedyś tu wrócisz, by znów wyruszyć w dziki z morzem tam.

0: RMF Szanty.
1: Który z Holendrów najlepiej się bił?
2: Skipper Jan Rybek.

Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

siedzę sobie ze szpadelkiem, babki z piasku kroję. Pytam, czyje jesteś może, a ono mówi twoje, mały, twoje.

wtedy, mój Boże. Gdzieś na chwilę znikną ludzie, będę ja i może. Mam nadzieję, że po polsku, choć się czasem o to boję. Spytam, czyje jesteś może, a ono powie twoje, dziadek, ciągle twoje. Mam nadzieję, że po polsku, choć się czasem o to boję. Spytam, czyje jesteś może, a ono powie twoje.

tysięcy marzeń, co zostaje, gdy już twą prawdziwą zna się twarz.

rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

tam i odtąd jedną w głowie mam. Niech mnie diabli, niech ja zginę, muszę znaleźć tę dziewczynę. Bieda w tym, zrozumieć chciej, nie wiem gdzie mam szukać jej. Tylko raz widziałem ją, jej oczy dotąd mi się śnią. Reptała przez Belfastu bruk, najdłuższą w świecie pan.

Tak się uprę, rób co chcesz, poruszę niebo, ziemię też. A kiedy wreszcie znajdę ją, to musi zostać żonką mą. Wszystko już postanowiłem, już pierścionek jej kupiłem. Tak być musi, najpierw ślub, potem miłość, aż po grób.

0: przez Belfastu Bru, najdłuższą w świecie parą lód. Taka śliczna, taka słodka, istny gotek i stokrotka. Muszę wiedzieć raz, dwa, trzy, kim jest ona, powiedz mi.
1: RMF Szanty.

pracuje, to się zaziębi, to się zapoci, to zechce śledzi, to znów łakoci, więc myślę ci ja sobie, załatwię.

0: zatwierdzało, a spod koszulkiem sklejone ciało znów czegoś chciało. Znów czegoś chciało.
1: Można się kiwać.
2: I uczymy się klaskać na trzy.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.
8: Hej, krople Grimmelsona, każdy chętnie chlapnąłby. Hej, krople Grimmelsona, każdy chętnie chlapnąłby.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

twarzy blizny, w oczach błysk. Miłuj życie szybko, żon, skądś dobiegł głos. Na pokładzie chcę tu mieć za chwilę wszystkich. Za zwycięstwo pijcie i za pełny trzon. I zalśniły w słońcu.

0: Cześć, mówi Janek Wydra z EKT Gdynia. Słuchacie RMF Szantuj.
1: Znam parę sytuacji, że tylko być lub siąść.

Znać chcesz wolności, zaznać smak. Pamiętaj, nigdy nie zakochuj się. Unikaj dziewcząt, bo całe życie spędzisz wtedy, chłopcze, w domu. Gdy ojciec mój opuścił dom, zostałem tylko sam. Pamięci miałem słowa te,

Lecz straciłem dla niej głowę, zapomniałem ojca głos. Pragnąłem się ożenić z nią i dzielić życia los. I chociaż ona mnie kochała też, jej matka rzekła: precz, biedny jesteś, lepiej zostaw ją w spokoju. Z rozpaczy nie wiedziałem, co zrobić z sobą mam. Ruszyłem więc na morze, by smak szalu zgasić tam. Wnet bukanierem czortu czynił mnie, piracki wiodłem los.

wytęsknionych pól. Lecz w drzwiach powitał mnie mąż, zapytał, kim ty się jest. W głębi stała z łzami w oczach moja Sali. Usiadłem tak jak kiedyś wśród srebrzystych łąk. Chwyciłem w ręce skrzypce i zagrałem piosnkę tą. Wtedy wreszcie zrozumiałem starego ojca głos.

0: koniec.
1: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
2: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
3: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

każd nożem bierze wet za wet. Nie jeden spór rozstrzyga się wśród ludzi twardych i wśród łatwych kobiet. Ja, bracie, wiodłem życie swe.

śmiałe salwy błysną ogień setek dział. Rozpadł się bojowy szyk. Połowa floty poszła wtedy na dno. Tonących słyszę do dziś krzyk.

Tak jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

przed oczyma wciąż mam. Wlokłem cielsko do brzegu, z oczu ciekłym

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: kiedy szedłem w dół przez Holy Road.
1: W głowie szumiał jeszcze tęgi grog.
0: Zobaczyłem, jak z rogu wnet
1: mundurów rząd wyłania się.
0: Nim pojąłem, co się dzieje tu,
1: na bruk posłał mnie żołnierski bóg.
0: Krzyknął sierżant: ej tam, bierzcie go.
1: Teraz armia będzie matką twą.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

przybył z prerii do miasta, żeby leczyć odciski. Mary stała przy barze, nalewała mu whisky. Spojrzał na nią i zadrżał, jej wypadło coś z rąk.

Johnny musiał wyjechać, więc napoił stanga, jeszcze fajkę wykurzył i odśpiewał dwa tanga, jeszcze wstąpił do szynku, jeszcze wypił swój rum, no a w mieście do

0: jest. Hej, hej, holy, opowiadaj, gdy robota jest.
1: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: płat.
1: Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Czy słyszałeś, powiedz już mój brachu.
1: Jeden dzień
0: i jutro będzie już po strachu.
1: Jeden dzień,
0: jutro statek stanie brachu w porcie.
1: Jeden dzień,
0: krzykniemy żegnaj stary czorcie.
1: Jeden dzień,
0: tylko jeden dzień mój brachu.
1: Jeden dzień i tylko

0: dzień, pakuj swoje łachy, pakuj brachu.
1: Jeden dzień.
0: I będzie żuba w miopo pachy.
1: Jeden dzień.
0: Pompuj, pompuj, pompuj równo brachu.
1: Jeden dzień.
0: Sam przecież chciałeś wleść to gówno.
1: Jeden dzień.
0: Tylko jeden dzień, mój brachu.
1: Jeden dzień. I tylko brachu jeden dzień.
0: Jeden dzień. I tylko jeden dzień, mój brachu.
1: Jeden dzień. I tylko brachu jeden dzień. Jeden dzień.
2: Jest tylko jedna taka piosenka.

słowa też są i brudne pranie, wielka wygrana i wielki pech. Kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie. Jest tam rozłąka i miłość płatna i okupionych kłamstwem

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

nadszedł ten feralny dzień czerwcowy. Trzęsienie ziemi wstrząsnęło portem. Rozpusty wyspę dosięgnął gniew Boży.

0: wstaję!
1: Jak jest, to dobrze, jeszcze nie.
2: Hej, ho, nauczy kas czy.